0: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Dlaczego traktujecie go jak świętą krowę? Bo ma szlacheckie D przed nazwiskiem? Weź mnie nie rozśmieszaj.
2: Mylisz się, Siela. Odezwał się nagle łagodnym tonem Rosa. Jeśli go nie udobruchamy, ten cały Noah może nas zniszczyć. Rozpęta się gówno burza w nanosferze, a jego fani nie dadzą nam żyć. Mówię ci to, chociaż obiecałem adwokatom jego rodziny, że nie ujawnimy danych podcastera. I tak będzie. Chyba nie są dumni z działalności tego całego Maxia. Prychnął z pogardą. W przeciwnym razie mamy na karku proces cywilny. Tak więc zapomnisz o Noa, jak tylko wyjdę z tego pokoju. To, że znamy jego tożsamość, jest naszą jedyną kartą przetargową. Jemu szczególnie zależy na dyskrecji. Zrozumiano?
1: Dlaczego właściwie on się ukrywa? Zastanowiła się na głos Lena. Wyszukała nazwę kanału. Jest bardzo popularny. Dodała, widząc, że ma setki tysięcy obserwujących, a były i takie odcinki, które miały więcej niż milion wyświetleń. Bestsellerowe treści Niewybaczalnego miały angielskojęzyczne wersje, co oznaczało, że Noa nie ogranicza się do polskiej widowni. Zrozumiała wtedy, że siła rażenia tego skandalu byłaby większa, niż mogła się tego spodziewać.
2: Rosa wstał. Oddał Lenie na wpół zużytą rolkę papieru toaletowego i obszedł ostrożnie rozbity termos z jedzeniem Aśki, ale przed samym wyjściem zatrzymał się w drzwiach. Jeśli nie przyjdzie do głowy koło niego chodzić, dzwonić albo w jakikolwiek sposób się z nim kontaktować, przestrzegł ją. Widzimy się o 15 na konferencji i ubierz się jakoś tak po kobiecemu.
1: Zawahał się, po czym dodał.
2: No i nie waż się wkładać tej okropnej czapki. Jeśli miałbym wybierać, wolę cię w tych jasnych, długich włosach. Nie rudych, bo rude to wredne. Miło by było, żebyś wzięła moją sugestię pod uwagę.
1: Tak jest, szefie. Przytaknęła. Ale nie cofniesz od delegowania mnie do kryminalnych? Mogę dalej pracować?
2: Na twoim miejscu zastanowiłbym się poważnie nad tym transferem. Odparł z przekąsem. Łatwego życia nie będziesz miała.
1: Lena z trudem powstrzymywała napływające do oczu łzy. Zagryzła usta i podniosła stertę dokumentów, które przygotowała na odprawę zespołu zajmującego się zabójstwem Emilii Strączyk. Znalazłam kilka podobieństw w sygnaturze sprawcy. Starała się go przekonać. Modus operandi też częściowo się zgadza. Moim zdaniem jest kilka tropów w starych sprawach gwałtów i chętnie zreferuję to ekipie śledczej. Będę przydatna.
2: Zobaczymy, jak poradzisz sobie przed dziennikarzami.
1: Uciął, spojrzał na zegarek i zrobił się nerwowy.
2: Po tym, co odstawiłaś, wątpię, żeby chłopcy jeszcze cię chcieli. Musiałabyś przynieść coś mocnego. Coś, co da nam przełom w śledztwie. Ja jestem za, ale na wiele nie licz.
1: Lena delikatnie uchyliła drzwi do Izby Pamięci Szkoły Podstawowej imienia Mirosława Biernackiego w Warszawie i ulżyło jej, że się nie spóźniła. Na spotkanie grupy wsparcia ofiar i rodzin ofiar jeszcze się nie skończyło. Widziała zapłakane kobiety i mężczyzn siedzących nieruchomo, jakby byli zabalsamowani.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Najtańsza wycieczka z przewodnikiem lub nocleg w hotelu Zaxisza to równowartość 8 kg chleba. Irena nie narzeka zresztą na brak pieniędzy. Interesy ojca idą dobrze. Nawet jeśli sama ma niewielkie dochody z działalności w Stowarzyszeniu Młodych Ziemianek, może sobie pozwolić na drobne zakupy w wiedeńskich butikach. U Hercmańskiego jest polska obsługa. Sklep oferuje damskie płaszcze, suknie, trykotaże i roboty ręczne. Aligator na Maria Hilferstrasse słynie z największego wyboru wyrobów skórzanych, walizek, kufrów i akcesoriów podróżnych. Sensacją Wiednia jest jaskinia opiumowa, czynna od 9 wieczorem do 4 nad ranem. Nie ma jeszcze pełnej wiedzy o uzależniającym działaniu opium. Jest traktowane jako środek leczniczy, uspokajający. Ale to raczej rozrywka dla mężczyzn lub rozwiązłych kobiet, do których Irena z pewnością nie należy. Spaceruje szerokimi ulicami miasta i cieszy się, że można tu spotkać tak wielu Polaków, którzy prowadzą kawiarnie i hotele. W restauracji Maxim podają nawet polskie specjalności. Kto jej towarzyszy w tej podróży? Czy pojechała z matką? Po kilku dniach spędzonych w Wiedniu wyrusza w dalszą podróż w stronę Salzburga. Z okna pociągu widać już wyraźnie Alpy. Autorka XIX-wiecznego przewodnika pisze: szerokie i mieniące się kolorami łańcuchy wprowadzają w świat nowy, uroczy. Wokoło najcudowniejsza, mocno urozmaicona, coraz odmieniająca się panorama. Zadumany, samotny, niezmierny widnokrąg, bezimienna piękność milczącego majestatu górskiego. Alpy w odbiciu blasków rumienią się, niebieskie, złote, a w końcu szare przybierają kolory. Niekiedy lekką mgłą, jakby gazową zasłoną okryte, to znów wyraźne, jasne, że każdego ich załomu dosięgnie oko, a z zachodem słońca takie poważne, z taką królewską dostojnością panują, że zdają się zaklętymi zamkami, obronnymi strażnicami, bohaterów tajemnym siedliskiem, jakąś senną legendą dziejów świata. Śliczne góry, szlachetne dzieło wielkiego Boga. Nie wasza wina, że i tu wśród was nawet człowiek płacze łzami niedoli, kona z tęsknoty i rozpaczy. Nieszczęśliwy nie może do was mieć żalu. Nie wasza wina. Anna z Podgórza jest bardzo podobna do Ireny. Idealistki, romantyczki, dostrzegającej wszędzie i we wszystkim rękę Boga. Ona też za czymś tęskni, a może nawet rozpacza. Irena pisze do przyjaciółki, że wypoczywa i nawet nie myśli. Chwilowo piękno krajobrazu pozwala zapomnieć o codziennych problemach.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: 我，如果有多张船飞，你会唔会同我一齐走啊？
1: RMF Classic dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje.

0: Reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
2: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Po reklamie.
6: RMF Classic. Dla tych, co w górach i na Mazurach.

0: reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Po reklamie.
9: Zabierz RMF Classic na wakacje.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Hej, zwrotu mocni!
4: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
5: Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być.
4: Zwrot o mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
8: Dobry design i nowinki zza oceanu.
7: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
8: To nasz plan na życie z klasą.
7: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
9: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: Po reklamie.
13: To, co lubisz. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
0: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
2: Zrobią z nas nowe opakowania.
3: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: Po reklamie.

0: producent Emergo Farm SPSO SPK, podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Po reklamie.
5: Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Łodzi, gdzie kręcono Idę, Wabank i 300 mil do nieba.
3: Relacja z najbliższego przystanku naszej trasy już w środę po 10 w RMF Classic.
4: Reklama. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być.
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
11: Po reklamie.

0: reklama.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
9: Na zysk?
10: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
9: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
10: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
9: W takim razie kieruj mnie na zysk.
11: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
12: Po reklamie. Z myślą o tych, którzy muszą w wakacje pracować. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
9: Hej, zwrotomocni!
10: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
11: szklana
10: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
12: Zrobią z nas nowe opakowania.
11: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
10: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Podróżuj latem z RMF Classic.

0: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
1: W tym niedzielnym magazynie odwiedzamy miejsca znane z amerykańskich filmów. W ramach cyklu Kadry z pocztówek opowiadamy o XIX-wiecznym wynalazku służącym do przesyłania m.in. wakacyjnych pozdrowień, a do tego służy do dziś pocztówka. Będzie kolejna odsłona cyklu Miasta w roli głównej. Tu zaglądamy do miast z filmową historią w tle. Do Londynu też zajrzemy, by sprawdzić, co tam się dzieje. A wszystko wśród wyselekcjonowanych muzycznych tematów. Dariusz Stańczuk, do 14 będę dzisiaj z wami. Sierpień w hrabstwie Osage to za moment w naszym kinie. Teraz z filmu Manekin, piosenka grupy Starship.

0: tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
11: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Hej, zwrotomocni!
16: Tu mówi puszka.
17: Za mnie jest 50 groszy.
18: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
19: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
20: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
21: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
22: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
23: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
24: Po reklamie.

0: 23. Preludium G-moll Siergieja Rachmaninowa, który przed bolszewicką rewolucją uciekł i osiadł w Stanach. Niektóre miejsca za oceanem właśnie zlokalizowane. Wystarczy zobaczyć na ekranie przez kilka sekund, by od razu wiedzieć, gdzie jesteśmy. Przez całe lato odwiedzamy Amerykę znaną z filmów i seriali. Dziś nasza amerykańska korespondentka Lidia Krawczuk zabiera nas na pustynię, która na zawsze zmieniła wygląd westernów.
1: Miejsca znane z amerykańskich filmów prezentuje Lidia Krawczuk.
2: Można odnieść wrażenie, że właśnie tak wygląda cały amerykański zachód. Czerwona pustynia, samotna droga i potężne skalne ostańce wyrastające prosto z ziemi. Ten krajobraz znamy z dziesiątek filmów i pewnie większość słuchaczy nigdy nie była ani w Arizonie, ani w Utah. To Monument Valley, jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w historii kina. Choć filmowcy trafiali tu już wcześniej, prawdziwą sławę przyniósł temu miejscu reżyser John Ford. To właśnie tutaj nakręcił Diligence z 1939 roku, film uznawany za jeden z najważniejszych westernów w historii. To on sprawił, że miliony widzów na całym świecie właśnie tak zaczęły wyobrażać sobie Dziki Zachód.
3: Pasażerowie do Dry Fork, Apache Wells, Lee's Ferry i Lordsburgu. Co to za dżentelmen? To żaden dżentelmen. Owszem, to nałogowy hazardzista.
2: Monument Valley stało się dla Johna Forda krajobrazem, który zdefiniował jego filmowy obraz Dzikiego Zachodu. W kolejnych latach wracał tu raz za razem, a charakterystyczne czerwone skały stały się niemal bohaterami jego filmów. John Ford nakręcił tu później także m.in. Poszukiwaczy z Johnem Wayne'em. Z czasem Monument Valley zaczęło pojawiać się również w zupełnie innych produkcjach, od Powrotu do Przyszłości 3, przez Mission Impossible 2, aż po reklamy i teledyski. Niewiele miejsc na świecie zrobiło taką karierę w Hollywood. Ale jest coś, czego kino zwykle nie pokazuje. Monument Valley nie jest klasycznym parkiem narodowym. To teren należący do narodu Navajo, największego plemienia rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. To oni zarządzają tym miejscem i dbają o jego ochronę. Dziś większość turystów przyjeżdża tu dla jednego zdjęcia. Chodzi o prostą drogę prowadzącą w stronę monumentalnych skał. To właśnie ona pojawia się na pocztówkach, okładkach przewodników i w mediach społecznościowych. Przez lata nie miała nawet oficjalnej nazwy. Dziś wielu nazywają po prostu Forest Gump Point. To właśnie tutaj kończy się jedna z najbardziej znanych scen filmowej podróży przez Amerykę. Monument Valley odwiedza każdego roku kilkaset tysięcy osób. Jedni przyjeżdżają tu dla niezwykłych krajobrazów, inni dlatego, że chcą zobaczyć miejsce znane z kina albo mediów społecznościowych.
0: Monument Valley, monumentalna miejscówka, prawda? Lidia Krawczuk z kolejnym miejscem znanym z amerykańskich filmów powróci za tydzień o tej właśnie porze w RMF Classic. Tymczasem dalej idziemy z piosenką teraz Walk On By. Dionne Warwick już nam śpiewa.

Oscarowy francuski kompozytor Alexandre Desplat i jego temat z serialu Reżim z Kate Winslet. Ziemia obiecana to przed nami w naszym kinie. Będzie The Greatest Showman, król rozrywki. Tymczasem Lawendowe wzgórze i filmowa muzyka Nigela Hessa. Wakacyjne, niedzielne RMF Classic.

0: Bardzo żwawy to dziadek. Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego i z tego baletu Marsz. To jest wakacyjne RMF Classic. Właśnie, wakacyjnie tworzymy filmową mapę Polski. Może słyszeliście. Odwiedzamy miejsca, które grały rolę filmowych planów, zakątki, w których powstawały słynne kinowe hity i telewizyjne seriale. A wszystko oczywiście odkrywamy razem z wami. Cały czas zapraszamy was do pisania w sprawie, bo być może gdzieś w waszych stronach akurat kręcono kiedyś film albo serial. No i działy się tam wtedy rzeczy niezwykłe. Zgłaszajcie miejscowości, najlepiej na tyle przekonująco, żebyśmy właśnie do was się wybrali z naszą radiową ekipą, z naszym mobilnym studiem. Wasze zgłoszenia przyjmujemy cały czas na rmfclassic.pl. Filmowa mapa Polski. Autorki i autorów najciekawszych zgłoszeń nagradzamy bardzo sympatycznie.
1: Niezwykłe miejsca i kultowe produkcje. W RMF Classic tworzymy filmową mapę Polski.
0: Pierwszy punkt na naszej mapie Toruń już zaznaczony, już tam byliśmy, a we środę najbliższą, w środę od 10:00 będziemy działać na rynku włókniarek łódzkich w Łodzi, rzecz jasna. Zobaczycie, jak powstaje radiowy program na żywo. Będą specjalni goście z opowieściami o filmowej Łodzi. Będą leżaczki, przyjemności, atrakcje, konkursy, nasza ekipa social mediowa. Widzimy się zatem 15 lipca, czyli we środę od godziny 10:00 na placu Włókniarek Łódzkich w Łodzi. Łodzianki, łodzianie, jesteśmy umówieni, prawda? A przedsmak tej naszej łódzkiej wspólnej przygody już teraz, Ziemia obiecana. I z tego filmu temat Wojciecha Kilara.

0: reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być.
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę? No,
6: też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
0: Po reklamie.
14: Daję wytchnienie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka.

0: Top Gun i w wakacyjnym RMF Classic filmowa muzyka Harolda Faltermeyera. W Warszawie, w Łazienkach Królewskich już 67. sezon koncertów chopinowskich. Inaugurację tegoroczną połączono z uroczystym otwarciem odnowionego pomnika Fryderyka Chopina. Secesyjna rzeźba Wacława Szymanowskiego, wyjątkowy przykład harmonii, sztuki i krajobrazu, zyskała pełny wyraz w jubileuszowym roku stulecia odsłonięcia tego monumentu. Pod odnowionym pomnikiem poety fortepianu dziś zagrają o 12:00 Karolina Nadolska, od 16:00 grać zacznie Aleksandra Świgut, za tydzień para następująca Leonora Armelini i Mariola Cieniawa, w kolejnym tygodniu Marc Lafore i Joanna Marcinkowska. Niedzielne koncerty tego sezonu recitali chopinowskich w Łazienkach Królewskich rozpisano do 27 września.
1: Kadry z pocztówek w RMF Classic.
0: Tak, pamiętam opowieść o pocztówce, obiecałem. Ta opowieść już niebawem o 11:30 w naszym niedzielnym wakacyjnym programie. Teraz kadry z serialu Łowczynie, sezon drugi tej produkcji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uff, powojowałoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
4: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz laptop Asus

0: Kapłan Zadok i barokowa muzyka Jerzego Fryderyka Händla, Niemca w XVIII-wiecznym Londynie. Do tego miasta właśnie zgodnie z obietnicą zaglądamy. Nie przyjrzymy się filmowej lokalizacji, jaką bywał słynny londyński Somerset House.
1: Jest takie miasto, Londyn. Po filmowym Londynie oprowadza Bogdan Frymorgan.
2: Somerset House pojawił się w dwóch różnych filmach o agencie 007. W GoldenEye, kiedy to jego główny dziedziniec został ucharakteryzowany na plac w Sankt Petersburgu w Rosji, oraz w Jutro nie umiera nigdy, gdzie udawał dziedziniec Ministerstwa Obrony w Londynie, na który Bond wjeżdża swoim Aston Martinem. Z kolei w filmie Guya Ritchiego o Sherlocku Holmesie ten neoklasycystyczny budynek zagrał ponure wiktoriańskie więzienie, a w produkcji X-Men jego wnętrza posłużyły jako scenografia ekskluzywnego szwajcarskiego banku. Nic dziwnego, że filmowcy tak chętnie tu wracają. Każdy może tutaj przyjść, zjeść lunch i schłodzić nogi w fontannie, mówią turyści, którzy szukają tu ustronnego miejsca, z dala od zgiełku centralnego Londynu. A gdy już nasycimy się filmowymi walorami tego obiektu, warto odwiedzić mieszczącą się wewnątrz Courtauld Gallery. To absolutna perełka na artystycznej mapie Londynu. Galeria, która posiada jedną z najważniejszych i najbardziej zachwycających kolekcji malarstwa impresjonistycznego na świecie. Z Londynu, Bogdan Frymorgan.
0: Kolejny fragment filmowego Londynu pod kierunkiem Bogdana eksplorować będziemy za tydzień o 13.30. To jest niedzielne wakacyjne RMF Classic. Głos Jasona Donovana już teraz na naszej antenie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15:00.
4: Reklama.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Hej, zwrotomocni!
7: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
8: Zwracacie nas bez paragonu.
7: Puste i niezgniecione.
8: Nie trzeba nas myć!
9: Ale etykieta musi być.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
13: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
14: Dobry design i nowinki zza oceanu.
13: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
14: To nasz plan na życie z klasą.
13: Życie z klasą. Już w środę po 14:00 w RMF Classic.
15: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: Pamiętaj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

już wkrótce Czesław Niemen nam zaśpiewa. Będzie bachowski koncert na dwoje skrzypiec. To jest wakacyjne, niedzielne RMF Classic. Na razie Traviata i operowa perła z repertuaru Giuseppe Verdiego. Słynny toast z Traviaty Libiamo.

Koncert na dwoje skrzypiec Jana Sebastiana Bacha, część pierwsza tego dzieła za nami. Znad polskich jezior jeszcze informacja, ostrzeżenie właściwie, znad jezior, bo tam najczęściej występuje szalej jadowity, najbardziej toksyczna roślina w Polsce. Szalej jadowity, czyli cykuta, rośnie najchętniej na terenach podmokłych, a ostrzegać przed nią trzeba, bo łudząco podobna jest cykuta do ziół jadalnych, do dzikiej marchewki czy pietruszki na przykład. Więc ludzie zrywają, a potem jest kłopot i to poważny. Zatrucie cykutą zagraża życiu. Napar z cykuty uśmiercił niegdyś Sokratesa, greckiego filozofa, także żartów nie ma. O roślinach przyjaznych człowiekowi, o roślinach do podziwiania i do spożywania opowiadam w niedzielnym cyklu Zielnik RMF Classic. To jeszcze dziś o 16.30 kolejna odsłona. Na razie mówię do usłyszenia, Dariusz Stańczuk. Po 14.00 przywita się Natalia Grzeszczyk, a słuchamy już teraz Czesława Niemena.

0: reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Po reklamie. Podróżuj latem z RMF Classic.

0: Ogród Botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Drzewa, robaczki, zioła i ryby. Tak w telegraficznym skrócie prezentuje się plan na dzisiejsze niedzielne popołudnie w RMF Classic. Dorzucimy do tego kilka kulturalnych podpowiedzi, sprawozdanie z muzycznych ogrodów i sporo najpiękniejszej muzyki filmowej, bo to w końcu RMF Classic. Zrobimy co w naszej mocy, żeby najbliższe 4 godziny podziałały jak ciepła herbatka z łyżką miodu, bo może pogoda za oknem mało wakacyjna, ale przecież w każdych warunkach da się wspaniale odpocząć, zwłaszcza kiedy taka muzyka brzmi w głośnikach.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
2: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
1: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
2: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Po reklamie.

0: La Campanella Franciszka Lista przy fortepianie Lang Lang, wcześniej Pietro Mascagni i Intermezzo z Rycerskości Wieśniaczej. Grała Narodowa Orkiestra Filharmoniczna z Londynu, dyrygował Gian Andrea Gavazzeni. Za chwilę pół żartem, pół serio na naszej antenie, ale na razie bardzo serio.
1: Sadzimy drzewa. Namawia Katarzyna Chnat.
2: W tym cyklu zaglądamy do książki, która może być ciekawą lekturą dla tych, którzy mają ogrody albo jakąś przestrzeń możliwą do zagospodarowania. Chodzi o najnowszą publikację Marka Styczyńskiego Ocalą nas małe drzewa, zadrzewienia karmiące dla wszystkich. Znajdziemy tam sporo informacji nie tylko o jabłoniach, gruszach czy czereśniach, ale też o roślinach i krzewach takich jak czarny bez, czeremcha, figa, pistacja czy jarzębina. Dziś kolejne małe drzewo, nieszpółka. Opowiada Marek Styczyński.
3: To jest drzewo faktycznie małe, to znaczy w wolnej uprawie czasami są to drzewa większe, powiedzmy, no można porównać do jabłoni, ale tak naprawdę przez wiele, wiele lat to drzewo osiągnie 2 metry, 2,5, no to jest wszystko, rozgałęzia się, jest to takie, nie, się śmiejemy w naszym ogrodzie z nieszpółek, bo nie widzieliśmy, ja nie widziałem bardziej takich anarchii, artystycznych drzew. One w taki sposób rosną, że wszystkie poradniki o tym, jak trzeba ucinać krzyżujące się pędy, tam w ogóle są nieprzydatne i generalnie nieszpółki nie powinno się przycinać z mojej praktyki. Jak się przycina, to się ją psuje, ona traci stabilność. To jest drzewo, które należy puścić swobodnie i ona wtedy nie rośnie zbyt szybko. Największą nieszpółkę, jaką widziałem, to może miała pod 4 metry, ale to bardzo stara była. Generalnie w ogrodzie od 6, 7, 10 lat mam nieszpółki, które nie przekroczyły 3 metrów wysokości.
2: A jakie mają owoce?
3: Owoce przypominają bardzo duże owoce głogu, ale duże, takie, no niektóre mają 4-5 centymetrów średnicy, czyli to jest całkiem dobry owoc. W środku mają pestki, twarde pestki, czyli jak chcemy zrobić jakieś przetwory, to no trzeba po prostu tak jak z jabłkami postępować, wyjąć to gniazdo nasienne i pestki. No z tym jest troszkę roboty, ale ten aromat, który dają owoce po przekształceniu ich w jakiś dżem, no cokolwiek, to jest to samo, możemy robić co z każdym owocem takim jabłkowym. Wynagradza nam całą robotę i tak jak mówiłem, dla mnie, ponieważ mój ogród jest w strefie takiej 5,5 mrozoodporności, czyli można się tam spodziewać mrozu powyżej 20, minus 20 stopni. No i często są przymrozki, które nas teraz nękają w związku z wyraźną zmianą klimatu. Mamy dużo tych przymrozków i ten czas taki na rozwój roślin, kwitnienie, owocowanie jest bardzo krótki. Nieszpółka jest świetna, bo trzeba czekać, aż przyjdzie przymrozek. To jest jedyne drzewo, w którym się nie denerwuje, że nie zdąży zebrać owocu, no bo po prostu jak przyjdzie przymrozek, to już większość owoców się nie nadaje do przetwarzania, ale jarzębiny i właśnie nieszpółka i może kalina koralowa. To są te owoce, które powinny poczekać na przymrozek.
2: A po więcej informacji o nieszpółce i innych małych drzewach warto sięgnąć do książki Ocalą nas małe drzewa, zadrzewienia karmiące Marka Styczyńskiego.
1: Sadzimy drzewa. Namawia Katarzyna Chnat.

0: dum, boop boop doop.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

Sny o pociągach w RMF Classic, wcześniej Piraci z Karaibów na naszej antenie. Za chwilę natomiast przejmą ją Avengersi, później posłuchamy muzyki ze ścieżki dźwiękowej filmu Światło, którego nie widać, ale najpierw R.E.M. na antenie RMF Classic.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Szekspir w parku to blisko 500 000 widzów, 6 zrealizowanych produkcji, 10 lat obecności na teatralnej mapie stolicy i niezliczone letnie wieczory spędzone pod gołym niebem. Szekspir w parku wraca do Wilanowa, do Warszawy z jubileuszową edycją, prezentując dwie komedie mistrza ze Stratfordu, komedię Omyłek i Wieczór Trzech Króli. Szekspir w parku od początku czerpie z tradycji teatru elżbietańskiego, to znaczy otwartego, dostępnego i bliskiego publiczności, tak jak za czasów samego Szekspira. Spektakle grane są pod gołym niebem, a granica pomiędzy sceną a widownią staje się mniej wyraźna. Szczegóły dotyczące tego projektu znajdziecie na rmfclassic.pl w zakładce Polecamy na naszej antenie, natomiast za chwilę drugi taniec słowiański, opus 46 Antonina Dworzaka, zagra Europejska Orkiestra Kameralna, dyrygować będzie Nicolas Arnoncourt. Najpierw jeden z hiszpańskich romansów, Miloš Karadaglić, Angielska Orkiestra Kameralna i Paul Watkins.

0: reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
2: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
0: Po reklamie. Przez cały dzień RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lat.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Kolejna okazja na połączenie natury i teatru nadarzy się między 15 a 19 lipca w Warszawie. Teatr Klasyki Polskiej oraz Muzeum Łazienki Królewskie zapraszają wtedy na festiwal Fredro w Łazienkach. Wydarzenie poświęcone twórczości jednego z najwybitniejszych polskich komediopisarzy. Data inauguracji festiwalu nie jest przypadkowa. 15 lipca przypada dokładnie 150. rocznica śmierci Aleksandra Fredry. Przez 5 dni Łazienki Królewskie mają zmienić się w przestrzeń spotkania teatru, historii i edukacji. W programie znajdują się fredrowskie spektakle Teatru Klasyki Polskiej, rozmowy z twórcami i badaczami, projekcje spektakli Fredry z archiwum Teatru Telewizji, wydarzenia dla dzieci i rodzin, także gry terenowe w przestrzeni ogrodu. Festiwal otworzy 15 lipca spektakl Zemsta, prezentowany w amfiteatrze. Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl w zakładce Polecamy, a na naszej antenie już John Powell i muzyka z drugiej części animacji Jak wytresować smoka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Heliosku, co ty tak strasznie dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje?
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
5: Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
8: Na zysk?
7: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
8: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
7: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
8: W takim razie kieruj mnie na zysk.
9: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
10: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
11: szklana
10: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
11: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
10: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
13: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
14: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
15: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
18: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
17: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
19: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998...
17: i rozwoju wsi.
19: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w

0: Dmitr Szostakowicz i pierwszy walc z drugiej suity na orkiestrę jazzową grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna z Ukrainy, dyrygował Teodor Kuchar, wcześniej Scott Joplin, Maple Leaf Rag i Philip Dyson przy fortepianie, a przy mikrofonie już w RMF Classic Ula Urzędowska.
1: Ale robale pod lupą RMF Classic.
2: Oto nasza gwiazda, rochatyniec, nosorożec. Możecie też na niego wołać rochatyniec, garbarz. Prawdziwy siłacz z rzędu chrząszczy, jedyny przedstawiciel rodziny herkulesowatych w Polsce. Potrafi podnieść ciężar prawie 350 razy większy od masy swojego ciała. Nasz polski Herkules, niestety z piętą, czy też grzbietem Achillesa. Przewrócony na grzbiet, zwłaszcza na gładkim podłożu, staje się zupełnie bezbronny. Sam nie potrafi stanąć na nogi. Rochatyniec nosorożec w Polsce pospolity występuje na terenie całego kraju, lubi trociny, kompost, butwiejące rośliny. W Japonii ma status bohatera, a to przez ten róg, czyli duży wyrostek, zakrzywiony na głowie, przypominający właśnie nieco róg nosorożca. Bardzo przydatny w walce o terytorium czy samice. Kuzyn z Japonii to rochatyniec dwurożny, czyli ma dwa rogi. Nazywany jest przez to chrząszczem w hełmie albo chrząszczem samurajem. Owady te są narodowymi pupilami w Japonii i gwiazdami popkultury. W telewizji je zobaczycie, w grach, na przykład Pokémon, a samce często są hodowane i trenowane do walk, które przypominają nieco sumo chrząszczy. W sklepach można dla nich kupić specjalne żelki z minerałami. Tymczasem nasz polski rochatyniec nosorożec żyje skromnie i spokojnie, na przykład w waszym przydomowym kompoście i zupełnie nie wchodzi nam w drogę, bo wychodzi w nocy. Sława jego nie jest tak ogromna jak ta u kuzyna z Japonii, ale za to może się pochwalić tym, że mówią o nim w RMF Classic.
1: Ale robale w RMF Classic.

0: reklama.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Hej, zwrotu mocni!
3: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko.
7: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Po reklamie.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
1: Już w środę, 15 lipca, kolejny przystanek filmowej mapy Polski w RMF Classic. Tym razem odwiedzimy Łódź, miasto znane z kadrów filmów takich jak Wabank, zresztą muzyka z tego filmu za chwilę zabrzmi na naszej antenie, Ucieczka z kina Wolność, Ida, Ziemia obiecana, Przypadek, Daleko od szosy, Kariera Nikodema, Dyzmy czy Krzyżacy. Zapraszamy wszystkich chętnych 15 lipca w najbliższą środę od godziny 10 na rynek Włókniarek Łódzkich. To tam właśnie, w tych okolicach kręcono kultową Ziemię obiecaną. Tam będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic. Będą leżaki, będą wakacyjne konkursy, będą oczywiście wyjątkowi goście. Program poprowadzi Dariusz Stańczuk, a relacje z wydarzenia będą publikowane na bieżąco. W naszych mediach społecznościowych będzie można zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Zapraszamy również do zgłaszania kolejnych miejsc, które waszym zdaniem powinniśmy w ramach filmowej mapy Polski w te wakacje odwiedzić. Szczegóły, formularz, za pomocą którego można zgłaszać propozycje, znajdziecie na rmfclassic.pl.
0: Malownicze scenarie, w których powstało wielkie kino. Filmowa mapa Polski w

proszę państwa, proszę państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Znów zagrajmy jeszcze raz. Wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na

0: reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
0: Kia. Movement that inspires.
2: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
3: Dobry design i nowinki zza oceanu.
2: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
3: To nasz plan na życie z klasą.
2: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
4: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Po reklamie. Odpocznij. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Komisja selekcyjna Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych BNP Paribas Green Film Festival ogłosiła listę 58 filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego 9. edycji imprezy, która odbędzie się w Krakowie między 10 a 16 sierpnia. W plenerowych kinach pod Wawelem będzie można oglądać filmy poruszające takie tematy jak zanieczyszczenie powietrza, migracje klimatyczne, czy wpływ ukrytych kosztów technologii na zdrowie ludzkie, prawa człowieka i klimat. Pełną listę tytułów zakwalifikowanych znajdziecie na rmfclassic.pl. Tam też więcej informacji o festiwalu, a na naszej antenie Klaus Doldinger i niekończąca się opowieść.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek Latro.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15:00.
4: Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
10: How good is that?
9: Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Hej, zwrotu mocni!
15: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
16: Nie trzeba nas myć!
17: Ale etykieta musi być!
15: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
19: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
20: Zdrowit.
4: Po reklamie.
0: Na upalne popołudnie. Relaksująca muzyka w RMF Classic.

0: Filip Farbach i Cirkus Polka Schnell op. 110 grali filharmonicy wiedeńscy, dyrygował Janik Nezesega, a wcześniej marsz turecki Wolfganga Amadeusza Mozarta, przy fortepianie zasiadał Christian Zacharias. Antenę RMF Classic teraz przejmuje Dariusz Stańczuk.
1: Wakacyjny zielnik RMF Classic.
2: W ciemnych smreczynach ją dostrzegł i odmalował w swoim wierszu Jan Kasprowicz. Opiewał jej urodę także Konstanty Ildefons Gałczyński. Jej zapach wśród dróg będzie cię wiódł jak czarodziejski flet, pisał poeta. Dzika róża, kolejną bohaterką naszego zielnika, mówi mistrz sztuki ogrodowej Jakub Gardner-Myśliwiec.
3: Najpopularniejsza w Polsce dzika róża, nazywają ją nawet psią różą, Rosa canina. To jest roślina, która w mitologii związana była z Afrodytą, a generalnie taka naturalna multiwitamina, szczególnie bogata w witaminę C, nawet podczas wojny ludzie ratowali się przed niedoborem. No, jest to roślinka, którą można pomylić z innymi różami, które u nas rosną dziko, natomiast raczej nie będzie wielkiego problemu. No, róża dzika jest najpopularniejsza, osiąga tak 1,5-3 metry wysokości, ma takie pojedyncze bladoróżowe kwiatuszki i później oczywiście czerwone owoce, które świetnie nadają się na jakieś herbatki albo konfitury, ale bardzo ważne, koniecznie trzeba te owocki przed ususzeniem czy jakimś użyciem obrać ze środka, ponieważ mają tam takie twarde, kamienne nasionka i takie białe włoski i jeżeli się tego nie zabierze, to później mogą być skutki uboczne. W tradycji łemkowsko-ukraińskiej dziką różę nazywa się sferbohuzą, czyli świeżbi dupą. Od tego, co się dzieje, kiedy się tych włosków nie usunie. Tłumaczenie słowa. No oczywiście w ogrodzie

0: piękna, kwitnąca, możemy też zbierać płatki, później robić konfiturę do pączków i też roślina bardzo niewybredna, możemy na przykład posadzić na jakichś skarpach, które chcą się usunąć, których nie chcemy kosić, są może zbyt ostre, to ona sobie takie tereny zasiedli i też będzie cieszyć zwierzęta, ptaki, owady.
1: Homo sapiensy też.
0: I homo sapiensy, tak, ci, którzy się odważą, żeby tam wejść i pozbierać te benefity, kwiatki czy owocki.
1: Naturalna multiwitamina w konfiturach do spożywania, a do podziwiania na przykład wśród nadbałtyckich wydm. Przy wejściach na plażę dzika róża potrafi czasem zauroczyć człowieka. Spożywajcie i podziwiajcie dziką różę. Kolejną kartę naszego zielnika odkryjemy za tydzień o 16:30.
2: Zielnik RMF Classic prezentuje Dariusz Stańczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Łodzi, gdzie kręcono Idę, Wabank i 300 mil do nieba.
3: Relacja z najbliższego przystanku naszej trasy już w środę po 10 w RMF Classic.
4: Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
7: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
7: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.

Fritz Kreisler i Cierpienia miłosne w wykonaniu Krzysztofa Jakowicza i Waldemara Malickiego. Za chwilę w RMF Classic, bo najpierw Luigi Boccherini i menuet z kwintetu smyczkowego E-dur. Gra Toruńska Orkiestra Kameralna, dyryguje Jerzy Salwarowski.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Wczoraj wieczorem w ramach 26. Ogrodów Muzycznych na dziedzińcu Zamku Królewskiego we Warszawie odbył się wieczór z muzyką jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów, doskonale znanego wam z anteny RMF Classic, mówi Krzesimir Dębski.
2: No tak, starałem się przypomnieć sceny z filmów, niekiedy komediowych bardzo, i gdzie muzyczka była, myślę, bardzo ważnym elementem do właśnie tej humorystycznej atmosfery. Kiedyś pisałem dużo filmów komediowych, bo pisałem też dla dzieci, takich seriale były też takie dziecięce, jak Magician na przykład, polsko-niemiecko-kanadyjskie filmy, no i one mnie nauczyły troszkę humoru właśnie muzycznego, bo wie panie, w ogóle w życiu bardzo łatwo jest poważnie mówić, ale opowiedzieć dowcip, żeby się wszyscy śmiali, to jest bardzo ciężko. I tak samo jest z filmami, z muzyką, że trzeba no tak więcej się starać, żebyśmy byli weseli, żeby było przyjemnie.
3: Podobał mi się wykonanie tej piosenki Czas nas uczy pogody. Też nie znałam pana Dębskiego od strony tej, że potrafi tak fajnie prowadzić konferansjerki. Tego nie słyszałam nigdy.
4: Ja się zgadzam z siostrą, co powiedziała.
5: No ja jestem pod wrażeniem ogromnym pana Krzesimira Dębskiego i jego pasji jednak do improwizacji, do dołożenia swojego jakiegoś takiego osobistego dotyku do każdej rzeczy.
6: Tak, też myślę, że kunszt muzyczny zasługuje na bardzo duże docenienie.
7: Też mi się podobało, zwłaszcza te pierwsze z Ogniem Mieczem, to byłam pod wrażeniem.
5: Dla mnie w ogóle muzyka symfoniczna jest muzyką, którą ma moc, i każdy utwór, którego słucham w takim wykonaniu i w innym, no to jest zupełnie inna baśń, poezja muzyki, jeśli tak to mogę powiedzieć. Także na mnie absolutnie muzyka filmowa, która jest jakimś uzupełnieniem tego, co widzimy, jest bardzo istotna.
8: Przyjemnie bardzo się słucha. Ja bardzo lubię muzykę filmową i Krzesimir Dębski jest jednym z moich ulubionych kompozytorów. Myślę, że śmiało mógłby występować na scenach światowych ze swoją muzyką.
9: Tak, zgadzam się, że to było. Poza tym soliści fantastyczni. Poza tym sama formuła takiego festiwalu, że można sobie wieczorem przyjść i posłuchać i przeżyć coś, jest cudowna, bardzo mi odpowiada.
8: Ja już widziałam Krzesimira Dębskiego kilka razy. Podoba mi się też jego poczucie humoru.
9: Tak. Nie jest to sztywne, ale naturalne i takie, widać, że autentyczne. Autentyczne, że panuje na scenie.
8: Artysta, tak.
10: Miła atmosfera, fajnie jest to prowadzone, na luzie, z wielkim dystansem do siebie.
11: A to która zapowiedź zapadła w pamięć jak na razie?
12: Ja myślę, że wszystkie są wyjątkowe i tak naprawdę każda nas zaskakuje.
10: Chyba Ogniem i Mieczem.
11: Ja się zastanawiam, czy panu chodzi o Ogniem i Mieczem, czy o starą baśń i o prototyp Snickersa?
10: Nie, stara baśń.
12: A, prototyp Snickersa to też było piękne. Też,
10: to było tak. Kompozytor ma dużą fantazję.
12: Ale ostatnie nawiązanie do Kasi Figury też było bardzo trafne. Także wszystko nam się podoba.
6: Muzyka na żywo ma swój osobisty urok po prostu. Jest to taka jedyna okazja, żeby po prostu gdzieś tam przeżyć tą muzykę w taki prawdziwy sposób.
5: Bardzo się cieszę, że mogłam mistrza zobaczyć na żywo, także mam nadzieję, że tutaj młode żuczki też to doceniają, a przede wszystkim też mamy szansę być razem.
1: O, i może to jest najważniejszy argument przemawiający za korzystaniem z kulturalnych propozycji, które przedstawiamy na naszej antenie. Ogniem i muzyką, koncert z muzyką filmową i serialową Krzesimira Dębskiego wczoraj odbył się w ramach Ogrodów Muzycznych w Warszawie. Do samego festiwalu wrócimy jeszcze za kilkanaście minut na naszej antenie, a o co chodziło z prototypem Snickersa, to już musicie sami wybrać się na kolejny koncert z muzyką Krzesimira Dębskiego i usłyszeć tę opowieść na własne uszy. Kiedy, gdzie takie koncerty będą się odbywały, my na pewno wam o tym w RMF Classic opowiemy. Alicia Keys przejmuje antenę.

0: reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Gdy tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
0: Po reklamie.
13: Szerokiej drogi na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogród Botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Festiwal Ogrody Muzyczne imienia Ryszarda Kubiaka to jedno z najważniejszych letnich wydarzeń kulturalnych Warszawy od 2001 roku. Odbywa się ten festiwal na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie, tworząc przestrzeń spotkania muzyki, filmu, opery, tańca i sztuki w bardzo wakacyjnych, przyjemnych okolicznościach. W tym roku festiwal trwać będzie do 8 sierpnia. Koncerty, spotkania, projekcje odbywają się na dziedzińcu zamkowym codziennie. 14 lipca spotkanie pod tytułem Agnieszka Wilczyńska i Urszula Dudziak, Laloba Wilcza Pełnia. Kiedy kobieta śpiewa z duszy, wszystko wokół zaczyna się poruszać. Drzewa słuchają, ziemia oddycha głębiej, a kobiety przypominają sobie, że mają skrzydła. Laloba Wilcza Pełnia to niezwykły projekt muzyczny inspirowany książką Clarissy Pinkoli-Estes, Biegnąca z wilkami, oraz doświadczeniem kobiecej mocy, dojrzałości, intuicji i głębi. Na scenie spotykają się trzy bliskie sobie kobiety i trzy wyjątkowe osobowości twórcze. Aleksandra Bilińska stworzyła muzykę, Anna Kierkosz napisała teksty, a Agnieszka Wilczyńska, obdarzona wspaniałym, zmysłowym głosem, silnym i przejmująco prawdziwym, prowadzi słuchaczy przez świat symboli, rytmu, kobiecej wrażliwości i wewnętrznej przemiany. Wraz z Agnieszką Wilczyńską na scenie pojawi się gościnnie Urszula Dudziak. Spotkanie dwóch wspaniałych osobowości zapowiada niepowtarzalne doznania. 14 lipca Warszawa, dziedziniec Zamku Królewskiego w ramach 26 ogrodów muzycznych Laloba Wilcza Pełnia. Szczegóły na stronie ogrodymuzyczne.pl, a na naszej antenie Hans

0: Reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Kto zwalcza ból?
8: Wundary!
7: Kto?
8: Wundary!
9: Wundary!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
11: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
12: Na paznokcie.
11: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
13: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

0: Saverio Mercandante i Rondo Russo z koncertu fletowego E-moll. Na flecie grał Jean-Pierre Rampal, towarzyszyli i soliści Veneti. W cyklu Błyskałuska, który za chwilę na naszej antenie, zaglądamy do głębin polskich wód. Adam Wiśniewski odkrywa przed nami tajemnice stworów wodnych, jakimi bywają ryby, po które wędkarz młodego pokolenia sięga podczas swoich wypraw nad wodę. Dziś powie o karpiu, a ta ryba może nawet wyrwać wędkarzowi wędkę. Karp Adama Wiśniewskiego zwyczajny nie jest. Opowieści wysłuchała Magda Juszczyk.
1: Błyskałuska. W RMF Classic słuchamy niezwykłych opowieści o rybach.
2: W polskich wodach czają się potwory. Opowiem wam o spotkaniach z nimi. Zapraszam, Adam Wiśniewski.

0: Wiśniewskim.
1: Karp ma jakiś jeden określony kolor?
2: Też zależy od egzemplarza. Są ryby jaśniejsze, ciemniejsze. Są odmiany, które mają łuski na całym ciele. Są odmiany, że nie mają wcale łusek. A na takich łowiskach komercyjnych, czyli na wodach, gdzie po prostu ktoś ma zbiornik wodny z rybami i płaci się za wstęp i się łowi ryby, no to czasem nawet się zdarzają odmiany koi, czyli te takie karpy japońskie. Ozdobne, pomarańczowy na przykład, albo biały w ciapki. No to też jest jakby ciekawy, kolekcjonerski egzemplarz do złowienia.
1: Trochę jakby się znalazł kwiat paproci, prawda?
2: No tak, tak, tak. Chociaż w dzikich wodach no to się rzadziej zdarza. Karp kojarzy się z takim karpiem wigilijnym, takim 2-3 kilo, a w moich jeziorach dzięki obserwacji mojego przyjaciela znaleźliśmy miejsce, gdzie bytują takie sztuki, które mogłyby być naszymi rówieśnikami. I to są wielkie, stare ryby, które żyją w tym jeziorze od bardzo dawna. Udało nam się je złowić. Mój przyjaciel mówi, że jestem dziecko słońca, że zawsze przyciągam te największe ryby i zawsze mam jakiegoś nadprzyrodzonego farta do ich łowienia. Wyjazd na karpie to mój ulubiony miesiąc, to jest maj. Płyniemy sobie z przyjacielem na jakąś wysepkę na jeziorze albo w jakieś trudno dostępne miejsce, no z dala od ludzi po prostu. Zarzucamy wędki z bardzo dużą przynętą, żeby żadna mała rybka nam tam nie wzięła, tylko ten duży karp. I czasem się czeka jeden dzień, dwa dni, trzy. Dla tak dużej ryby też bardzo jest dużo przygotowań takich, żeby właśnie ona została złowiona w sposób bezpieczny dla niej. Mamy nawet taką kołyskę, jak dla dziecka, żeby po prostu nie kłaść tej ryby gdzieś na ziemi, żeby ona nie skakała, nie obijała się, nie trzepotała, tylko jest taki stelaż z takim materiałem. My ją tam wkładamy, polewamy wodą, ona ma tam bardzo komfortowo, może się tam trzepotać i nie zrobi sobie krzywdy, nie poobija się. Jeżeli ryba ma jakieś rany na ciele, to mamy nawet taki specjalny odkażacz dla ryb, żeby tam trochę odkazić te rany po pijawkach czy po jakimś mechanicznym zranieniu. Dla mnie ryba zupełnie innej kategorii. To jest właśnie pomnik przyrody, tak duży karp.
3: Błyska łuska. W RMF Classic słuchamy niezwykłych opowieści o rybach.
4: Karpia giganta zobaczycie w naszych mediach społecznościowych na fotografiach Adama Wiśniewskiego, a za tydzień inna ryba pojawi się w tym wakacyjnym cyklu Błyska łuska. Teraz antenę RMF Classic przejmuje Teron Edgerton.

0: reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
5: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być.
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

Jeremiah Clark i Marsz Księcia Danii. Za kilka minut w RMF Classic, ale najpierw Mazurek, opus 7 numer 1 Fryderyka Chopina. Przy fortepianie zasiada Nikita Magalow.

Jeremiah Clarke i Marsz Księcia Danii. Na trąbce zagrał Wynton Marsalis, towarzyszyła angielska orkiestra kameralna, a poprowadził wszystkich Anthony Newman. Bruce Springsteen przejmuje naszą antenę, później Bartosz Hajdecki i Czas Honoru w RMF Classic i tak wybije godzina 18. Tym samym kończymy dzisiejsze wakacyjne popołudniowe spotkanie w RMF Classic, za które bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: reklamă. Bov Media Expert Anima.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
0: Po reklamie.
9: Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Don't worry, be happy. I'm not worried. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata 90.

0: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Artura Andrusa.
1: Odcinek drugi. Żargoń. Na terenach polskich profesja ta pojawiła się w drugiej połowie XVI wieku. Każde miasto, lokowane na prawie niemieckim, powoływało swojego żargonia. Był wybierany spośród młodych mężczyzn charakteryzujących się wysokim wzrostem i niską potliwością. Żargoń, jak sama nazwa wskazuje, w okresie letnim zajmował się minimalizowaniem skutków upału. Gonił żar. Chodził po mieście z glinianym dzbanem pełnym wody i w szczególnie gorące dni skrapiał nią przechodniów. Zarówno wynagrodzenie żargonia, jak i koszty sprzętu oraz potrzebnej do schładzania wody pokrywane były z miejskiej kasy. Inaczej jednak funkcjonowało to w miastach królewskich, inaczej w kościelnych, jeszcze inaczej w prywatnych. Najmniej dofinansowani byli żargonie w miastach prywatnych. Średniowieczna szlachta i magnateria niechętnie wydawały pieniądze na usługi żargońskie, stąd prace te wykonywali często przypadkowi i nieprzygotowani odpowiednio ludzie. Znany jest przypadek żargonia skrzydłowca, na którego skarżono się właścicielom miasta, że skrapia amatorsko, bo z zawodu jest bartnikiem. Początków żargoństwa w Europie należy się doszukiwać we Francji, dokładniej w Burgundii. Zresztą spolonizowana nazwa tego zawodu pochodzi właśnie z języka francuskiego. Powstała z połączenia słowa żar, czyli dzban gliniany, i końcówki nazwy Burgoń. Jednym z pierwszych żargoni zarejestrowanych w dokumentach Rady Miasta, Dijon, był niejaki Jacques Fréré. Jego postać i dźwięki uderzania w gliniany dzban podczas żargonienia zostały uwiecznione w dziecięcej piosence, zaczynającej się od słów Fréré Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne le matine, ding-dang-dong. Z większości miast Europy żargonie zniknęli w czasach rewolucji przemysłowej. Głównie z powodu skonstruowania w Anglii w roku 1774 maszyny parowej, która miała chłodzić. Wprawdzie nie chłodziła, ale skoro skonstruowano, to etaty żargoni w strukturach miast zlikwidowano, a na ich miejsce zatrudniono wicemerów, wiceburmistrzów i wiceprezydentów. Dzisiaj ruch żargoński odradza się, z tym, że żargoń nie musi być już wysoki i mało się pocić. Wystarczy, że potrafi na betonowym rynku miasta podłączyć kurtynę wodną. Polskie tradycje żargońskie najbardziej rozwinęły się w okolicach dzisiejszego powiatu żywieckiego. W latach 20. i 30. XX wieku to stamtąd pochodził co drugi polski żargoń i dlatego jedna z tamtejszych wsi nosi nazwę Zwardoń.
0: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Hej, zwrotomocni!
5: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
7: Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Muszę poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
19: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
20: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
21: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
20: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
21: Uff, jest dla mnie ratunek.
20: Tak.
21: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
22: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Sadzimy drzewa. Namawia Katarzyna Chnat.
1: Ocalą nas małe drzewa Marka Styczyńskiego to nie tylko poradnik ogrodniczy, ale przede wszystkim głos w dyskusji o kryzysie klimatycznym i ochronie bioróżnorodności. Marek Styczyński pokazuje, że nawet niewielkie zadrzewienie

0: Żywienia pomagają zatrzymać wodę, łagodzą skutki upałów i wspierają lokalne ekosystemy. Dlaczego autor skupił się właśnie na małych drzewach i krzewach i które szczególnie poleca? Posłuchajmy.
1: Małe drzewa z różnych powodów są istotne. Pierwszy, bo są małe, czyli nie musimy dźwigać wielkich drzew, nie musimy mieć wielkich powierzchni do sadzenia, nie musimy przewidywać, co będzie, jak to drzewo stanie się dorosłe i będzie miało 30 metrów. Więc te małe drzewa, głównie owocowe, są bardzo dostępne. Są takimi drzewami, które możemy bardzo szybko posadzić wokół siebie, praktycznie wszędzie, bo od parapetu po dość duży ogród.
0: To chcę zapytać o jabłonie, bo to też jest takie drzewo chyba ważne dla naszej polskiej kultury, ale z twojej książki dowiedziałam się, że ona rośnie, no właśnie, prawie na całym świecie, może oprócz Afryki, ale tutaj Europa, Zakaukazie, Azja Środkowa, Azja Wschodnia, Ameryka Północna.
1: No są dzikie jabłonie na świecie i one są faktycznie, tak jak zauważyłaś, w Eurazji i w Ameryce Północnej. Jeszcze może kojarzymy, że jest jakaś dzika jabłoń w lesie się spotyka i to jest leśna dzika jabłoń, bardzo rzadka na naszych terenach, ale bardzo ważna. Coś słyszeliśmy, powiedzmy, że na Zakaukaziu są jakieś jabłonie, że może gdzieś w środkowej Azji i w Chinach, ale bardzo niewielu ludzi wie, że jest kilka jabłoni w Ameryce Północnej i to rodzimych. To wszystko przykrywa jabłoń, która jest mieszańcowa, przywieziona była z Europy i to jest wszystko troszkę takie złożone, natomiast warto dokopać się tych starych odmian, ponieważ żyjemy w czasach dużych zmian, ubożenia środowiska, zmian klimatu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wiemy, ale co możemy zrobić? No możemy się oprzeć na roślinach, które są trwałe i które przetrwały tysiące lat, a te dzikie jabłonie są z nami od czasów raju, prawda? Bo one są zadomowione w kulturze. Mówi się, że w innych kulturach nam bliskich to nie było jabłko, tylko to był granat. Niektórzy mówią, że jeszcze coś innego. To wszystko były małe drzewa. Dawały owoce i moja teza jest taka, że kiedyś żyliśmy od Morza Kaspijskiego aż po Morze Litwę w lasach owocowych. Część tych lasów została w ogóle. Można je oglądać. Przy Morzu Kaspijskim jest naprawdę dużo starych lasów owocowych. Generalnie ja się tłumaczę z tego, dlaczego małe drzewa i dlaczego na przykład jabłoń jest tak ciągle cenna. To jest niezwykły w ogóle gatunek. Nie chcę wymieniać w wielu legendach, w wielu mitach te jabłonie występują, bo to naprawdę jest niezwykłe zupełnie.
2: Sadzimy drzewa. Namawia Katarzyna Chnat.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Heliosku, co ty tak strasznie dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje?
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
0: Bory, lasy, góry. Wakacje na łonie natury.

0: reklama.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Hej, zwrotomocni!
7: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
9: Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
16: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
0: Po reklamie.
18: RMF Classic. Spokojna przystań dla żeglarzy.

0: reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas.
1: Będzie mniej odpadów.
2: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: główna, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Po reklamie.
5: RMF Classic. Twój muzyczny port.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Dzisiaj niedziela, 12 lipca. Słońce wzeszło o 4:44, natomiast schowa się pod horyzontem o 20:47. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 20 minut. Księżyc niemal całkowicie znika ze sceny, co w połączeniu z bogactwem letnich gwiazdozbiorów gwarantuje świetne warunki do obserwacji wizualnych. Skoro mamy prawie bezksiężycowe noce, to warto poszukać na niebie trójkąta letniego. Jest to charakterystyczny układ gwiazd, asteryzm, który tworzą trzy niezwykle jasne gwiazdy z trzech różnych konstelacji. Vega z gwiazdozbioru Lutni, Altair z gwiazdozbioru Orła oraz Deneb z gwiazdozbioru Łabędzia. Układ ten jest doskonale widoczny na nocnym niebie przez całe wakacje aż do wczesnej jesieni i stanowi kluczowy punkt orientacyjny dla miłośników astronomii. Unia Astronomiczna na początku XX wieku postanowiła podzielić niebo na kawałki, aby łatwiej prowadzić badania konkretnych rejonów nieba. Otrzymaliśmy 88 fragmentów nieba zwanych gwiazdozbiorami i w zależności od pory roku są one widoczne nad naszymi głowami. Warto w te letnie noce popatrzeć na rozgwieżdżone niebo i odszukać pośród nich najbardziej znany asteryzm po trójkącie letnim, czyli Wielki Wóz, który jest częścią gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy. Jako jeden z gwiazdozbiorów okołobiegunowych nigdy nie zachodzi i przez cały rok może być podziwiany nad naszymi głowami, o ile warunki pogodowe na to pozwalają. Nie zapominajmy o Saturnie, którego łatwo będzie dojrzeć tuż po północy. W niedalekim jego sąsiedztwie poszukajmy jeszcze Neptuna. Na porannym niebie nie zabraknie czerwonej planety Marsa. Warto go wypatrywać na lekko jaśniejącym niebie przed wschodem Słońca w towarzystwie Urana. Uran, jako jedyna planeta w Układzie Słonecznym, wiruje leżąc na boku i toczy się jak beczka po swojej orbicie wokół Słońca. Jej oś jest nachylona pod kątem aż 98 stopni. Uran, podobnie jak Neptun, możliwy będzie do obserwacji tylko przez teleskop, pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Łodzi, gdzie kręcono Idę, Wabank i 300 mil do nieba.
3: Relacja z najbliższego przystanku naszej trasy już w środę po 10 w RMF Classic.
0: Zabierz RMF Classic na wakacje.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Koło byłych wychowanek. Po ukończeniu szkoły Irena przez wiele lat utrzymuje kontakt ze środowiskiem Platerek i kołem byłych wychowanek żeńskiego prywatnego gimnazjum imienia Cecylii Plater z Berkówny w Warszawie. W latach 1923-1932 jest przewodniczącą koła oraz prowadzi samorząd w seminarium nauczycielskim działającym przy szkole. W roczniku koła byłych wychowanek, wydanym w 1930 roku, autorki piszą o uroczystym zjeździe wszystkich absolwentek z okazji 50. rocznicy powołania szkoły i 10. rocznicy śmierci fundatorki. W tym numerze znajduje się także tekst Ireny Gombrowicz zatytułowany Rozwój samorządu w seminarium. W 1932 roku w wiadomościach organizacyjnych rocznika czytamy, że koło liczy 479 członków, przewodniczącą jest Irena Gombrowicz, wiceprzewodniczącą Irena Możdżeńska. Sekcja pracy społecznej obejmuje w bieżącym roku szkolnym 3 działy. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Żeńskiej Parafii Zbawiciela, przedszkole oraz Bibliotekę Parafialną przy Kościele Zbawiciela w Warszawie. Na spotkaniach Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej SMP organizuje się prace społeczne, kurs gospodarstwa domowego, czytanie Pisma Świętego, spacery, zajęcia sportowe. Irena zamieszcza w roczniku krótki tekst zatytułowany Mój pierwszy referat. Byłam wtedy w klasie 7. Szkoła urządzała obchód kościuszkowski o zwykłym programie. Parę referatów, deklamacja, śpiew chóralny. Dziewczynki śpiewające niech pamiętają, aby te, które mają porządne pantofle, stanęły w pierwszym rzędzie. Niezbędne są wyroki Rady Pedagogicznej. Dlatego też dotąd nie wiem, skąd na mnie spadł zaszczyt wygłoszenia referatu. Zaliczałam się w klasie do matematyczek patrzących z pewną pogardą w stronę literatury, a z profesorem języka polskiego różniłam się zasadniczo w poglądach na styl i znaki przystankowe. Koleżanka moja, obecnie doktor polonistyki, ratowała mię nieraz, stawiając w wypracowaniach przecinki i kropki i poprawiając zbyt skandaliczne usterki stylowe. Czyni to zresztą do tej pory. Jak z powyższego wynika, pisanie referatu zaliczałam raczej do jednej z plag egipskich. Któż jednak ośmieli się powiedzieć nie z chwilą, kiedy pani przełożona powiedziała tak. W każdym razie nie ja. Dostałam jakąś księgę historyczną, z której pozwolono mi ściągać, co oczywiście odebrało tej czynności cały jej urok i z westchnieniem zabrałam się do roboty. Ale cóż, jak przyszło do próbnego czytania, okazało się, że zwięzłość matematyczna zatriumfowała i przy odrobinie dobrej woli cały referat można było odczytać w ciągu 5 minut.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
4: Hej, zwrotomocni!
5: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
6: Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być!
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.
8: Głosy bez granic w RMF Classic. Zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
9: Dobry wieczór, Jowita Dziedzic-Golec. Witam w Głosach bez granic, czyli naszej wakacyjnej wersji operowej niedzieli RMF Classic. Na dzisiaj wybrałam operę, do której regularnie wracam podczas naszych niedzielnych spotkań. Operę, od której, jak zawsze powtarzam, najlepiej zacząć swoją operową przygodę. Czyli po prostu Carmen, bo jest to dzieło, które jest chyba najczęstszym skojarzeniem z operą. Opera, która jest zdecydowanie najpopularniejszą operą na świecie i jest równie często nagrywana. Oczywiście są to rozmaite nagrania, mniej lub bardziej udane. My staramy się w RMF Classic krążyć wokół tych najlepszych nagrań, nawet jeśli zmusza nas to czasem do powtarzalności. Ale dzisiaj nie będzie powtarzalności, bo przyniosłam nagranie, którego jeszcze nigdy nie słuchali. Byliśmy w RMF Classic, nagranie z Magdaleną Korzeną i Jonasem Kaufmanem, czyli można powiedzieć taki operowy duet marzeń. A wybrałam to wspaniałe nagranie po pierwsze dlatego, że uwielbiam muzyczną wrażliwość Magdaleny Korzeny i jestem wielką fanką interpretacji tej czeskiej śpiewaczki, od kiedy posłuchałam jej na żywo podczas koncertu w Polsce jakieś 10 lat temu, a po drugie dlatego, że Jonas Kaufmann zawitał niedawno do Krakowa. Tak, w połowie czerwca niemiecki tenor uhonorowany został tytułem doktora honoris causa Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Uroczystość odbyła się dzień po tym, jak śpiewak po raz pierwszy wystąpił w Polsce podczas finałowego koncertu muzycznego festiwalu w Łańcucie. Laudację wygłosił w Krakowie Mariusz Kwiecień, wskazując, że głos Kaufmana pełen potęgi, subtelności, wyrazistości i emocjonalnej głębi pozwala mu przełamać granice tradycyjnych oczekiwań wobec śpiewaka operowego. Przez lata wykształcił własny, unikalny styl, pozwalający mu tworzyć rolę w sposób, który nie tylko zachwyca, ale i porusza do głębi. Jego występy są doznaniem, które na długo pozostaje w pamięci publiczności, a same recenzje podkreślają jego niezrównany talent, technikę i zdolność wczucia się w postać. To wszystko prawda, zresztą staram się regularnie prezentować na antenie RMF Classic wszystkie nowe nagrania Kaufmana, bo wiem, że wśród naszych słuchaczy jest wielu jego fanów, czy raczej fanek. Jonas Kaufmann natomiast, przemawiając w Krakowie, podkreślił, by pamiętać, zwłaszcza w czasach trudnych dla artystów, że najcenniejszy jest moment obcowania z muzyką. Pamiętać, że działamy w ważnej sprawie, muzyki, która jest naszą pasją i jesteśmy zobligowani, by kontynuować to dzieło, inspirować kolejne pokolenia do stawania się muzykami, podtrzymywania tego cudu, jakim jest muzyka. Tak, muzyka jest cudem. Zgadzam się z tym całkowicie, pamiętajmy o tym. A wracając do Carmen, cudownej opery, której zaraz wysłuchamy, rozmawiając kiedyś z Małgorzatą Walewską, jedną z wybitnych polskich odtwórczyń postaci Carmen, zastanawiałyśmy się, w czym tkwi tajemnica sukcesu tej opery i pani Małgorzata powiedziała mi wtedy, że raczej wbrew pozorom nie w pięknej muzyce, bo piękną muzykę ma przecież wiele oper, może raczej tajemnica tkwi w tym, że opera ta ma po prostu bardzo duży związek z ludzkimi przeżyciami, w takim wymiarze bardzo elastycznym. Emocje, które miotają bohaterami, są tu po prostu uniwersalne. I ta teoria wydaje mi się bardzo uzasadniona i przyznaję, że często ją cytuję. Choć niezaprzeczalnie muzyka jest tutaj wybitnie piękna i co do tego nikt nie ma wątpliwości. Ciekawe jest też to, że kiedyś prasa domagała się zakazu wpuszczania nieletnich na przedstawienia Carmen z uwagi na niemoralność historii pokazanej w tej operze, a dzisiaj jest to często dzieło, od którego młodzi melomani wręcz zaczynają swoją operową edukację. Czasy się trochę zmieniły, ale myślę, że emocje zawarte w tej operze są równie mocne. Zatem Georges Bizet, Carmen z Magdaleną Korzeną i Jonasem Kaufmanem. Grają filharmonicy berlińscy, dyryguje Sir Simon Rattle. Zapraszam do słuchania.